Raja, tyle jako nie pola świat, to me bi hua pistad, i na bala koka ostad, por tyle jak i kary fariaso, to raz to bina, to sana ti, tyle lije, nie kusza jali, to dżad.